Bandu fati yenini zawani bandu abaye numanu zawanya abu garwani zawizori nemburama garwani zawizori no keke garwani zawizori no sadik bukar ni zawizori no gujanna zawizori no gujanna.